0: Lubi.
1: Ile one play azot na roży. Na moje mocy daj daję nasz pasywny użyn. Dziadki też znajesz, ja ciebie nie nożę. Zdaj nie może być chora.

0: Deep 50.
1: I nie kobiet, a ja rasistki nowy.
0: Dungeon Master.
1: I nie
0: Deep 50.
1: I nie kobiet, a ja rasistki nowy.
0: Dungeon Master.